Rock Radio Stage. Ikony roku. Rainbow in the dark. Rock Radio Stage. Ikony roku.